jak czerwiec, to wiemy wszyscy, że jest to miesiąc dumy, czyli Pride Month. Tutaj mam taką ciekawostkę dotyczącą naszego kraju w związku z tymi obchodami. Otóż pierwsze kanadyjskie marsze równości odbyły się w Ottawie i Vancouver w 1971 roku. Dwa lata później dołączyły do nich Montreal, Ottawa, Saskatoon, Toronto, Vancouver i Winnipeg. 1 czerwca 2017 roku flaga Kanady z tęczowymi dodatkami po raz pierwszy zawisła na wzgórzu parlamentarnym w Ottawie. Na szczyt wciągnął ją Justin Trudeau. Największe uroczystości związane z miesiącem dumy odbywają się w Toronto podczas Pride Week, który jest największym tego typu wydarzeniem w całej Ameryce Północnej. Droga Kanady do wolności obyczajowej zaczęła się pod koniec lat 60. Wówczas to Pierre Trudeau, ojciec Justina, który pełnił funkcję ministra sprawiedliwości w rządzie Lestera Pearsona, ogłosił zalegalizowanie rozwodów, aborcji i homoseksualności, twierdząc z pełną mocą, że w sypialniach obywateli nie ma miejsca dla przedstawicieli władzy. Od 20 lipca 2005 roku w Kanadzie obowiązuje pełna równość małżeńska, a od 2022 roku całkowity zakaz terapii kontrowersyjnych. No i jesteśmy przodującym krajem na całym świecie w tej kwestii i rzeczywiście mamy być z tego dumni. W naszym dzisiejszym programie będzie wiele ciekawostek, dużo na temat zbliżającego się Dnia Polskiego Dziedzictwa Narodowego w Albercie, który będzie miał miejsce zarówno w Edmonton, jak i w Calgary w następny weekend, w Calgary 13 i 14, a w Edmonton 14 czerwca w Domu Polskim. Czyli oprócz kartki z kalendarza będzie również rozmowa tygodnia z Agatą Pilitowską z okazji 35-lecia Teatru Polskiego w Toronto. Później rozmaitości radiowe, notki jednego Boga, przy muzyce o liryce, kolejny odcinek dzisiaj oraz czytamy polskie książki. A na początek, jak do tego zmusiła nas aura, z przyjemnością posłuchamy piosenki Ciągle pada, którą zaśpiewają dla nas czerwone gitary. Zapraszam serdecznie.

Dzisiaj jest 7 czerwca, 158 dzień roku. Do końca roku zostało 214 dni. Słońce w Edmonton wzeszło o 5:07, a zajdzie o 22:00. Dzień będzie trwał 16 godzin i 53 minuty, a noc 7 godzin i 7 minut. Znak osób urodzonych 7 czerwca to bliźnięta. Imieniny obchodzą Robert Wiesława oraz Wiesław, Piotr, Anna, Antoni, Paweł, Jarosław, Teresa, Jeremi i Wisław. Wszystkim solenizantom składamy serdeczne życzenia imieninowe. W ubiegły czwartek było Święto Bożego Ciała. Za dawnych czasów związane było ściśle z naturalnym pojmowaniem związku człowieka z przyrodą. Było tak silnym rytuałem, że Kościół został zmuszony do zaadoptowania go. Był to obrząd zamykania zaczarowanego kręgu. Przy dźwięku dzwonków, kołatek, bębnów, piszczałek, kadzeniu dymem ziół i wysypywaniu drogi kwiatami. Niesiono także w orszaku figury bogów, malowane lub rzeźbione, albo kukły z naturalnych surowców. Tę, która królowała w poprzednim okresie i nową, która miała zacząć królowanie. Kukłę odchodzącego bóstwa, czyli pory roku lub miesiąca, palono, a nową ustawiano w chramie lub pod drzewem zapisu w środku wsi. Czar chroni sioło i mieszkańców przed siłami ciemności. Cztery ołtarze są poświęcone czterem bogom Kiru, czyli pór roku, pór czasu i stron świata oraz kierunków wzrostu i obumierania. Jest to typowe święto przyrody i Matki Ziemi, które Polacy obchodzą co najmniej od 10 tysięcy lat. Starosłowiański obchód czterech ołtarzy zaczynał okres świąt związanych z płodnością ludzi i przyrody. Był to czas już po wiosennych pracach polowych, a przed żniwami. Rytuały miały zapewnić pomyślne zbiory. Ich kulminacją było święto stada, po którym pozostała dziś noc kupały, skierowana już wybitnie na kult ludzkiej płodności. Tydzień temu wspominałam o pierwszych prawie wolnych wyborach, które miały miejsce 4 czerwca 1989 roku w Polsce. Kiedy w Polsce tworzyła się demokracja, w Chinach bezwzględnie łamano prawa człowieka, a na ulicach lała się krew demonstrantów. 4 czerwca 1989 roku chińska armia wjechała czołgami na plac Tiananmen w Pekinie, dokonując masakry kilku tysięcy osób, głównie studentów. Masakra dokonana przez armię stanowiła krwawy finał wydarzeń, które rozgrywały się w Chinach od połowy kwietnia 1989 roku. Demonstracje na największym placu świata trwały 6 tygodni. 4 czerwca tego roku chińskie wojsko rozjechało protestujących gąsienicami czołgów i rozpędziło ogniem z broni maszynowej. Liczba ofiar nigdy nie została ujawniona. Według nieoficjalnych danych zginęło blisko 5 tysięcy osób, rannych zostało 10 tysięcy i aresztowano prawie 2,5 tysiąca osób. Studenci popierani przez robotników żądali przeprowadzenia reform politycznych, demokratyzacji życia publicznego oraz rozprawy z narastającą korupcją. Demonstracje wyrażały poparcie dla zmarłego w tym czasie sekretarza generalnego komunistycznej partii Qinghiu Yuobanga, uważanego za zwolennika reform politycznych w Chinach. Stał się on dla wielu młodych ludzi symbolem otwarcia Chin na demokrację. Manifestacje były jednocześnie wyrazem buntu przeciwko komunistycznym władzom. A 10 czerwca będzie Międzynarodowy Dzień Elektryka. Święto zostało ustanowione w 1985 roku na pamiątkę rocznicy śmierci wybitnego francuskiego fizyka André-Marie Ampère'a, a jego celem jest docenianie roli inżynierów, techników i badaczy, bez których funkcjonowanie nowoczesnego świata byłoby

0: Czerwcowo i z radością, z kwiatami. Witaj, Bogdanie.
1: Witam równie intensywnie. Kwiatów niestety jeszcze nie zerwałem, ale jak przestanie padać, to zerwę. I będzie kwietnie, kwiatowo.
0: Słuchaj, zatkało mnie, bo po raz pierwszy słyszę ciebie tak, jak należy. Tak, jakbyś siedział obok mnie. Co się stało, Bogdanie?
1: Stało się to, że po wielu dyskretnych uwagach na temat jakości mojego głosu zainwestowałem w nowy mikrofon Vivitar. To nie jest lokowanie produktu, nie? A po prostu mikrofon. Zainwestowałem w nowy mikrofon i efekt jest taki, jaki mówisz, że jestem obok ciebie, chociaż niezupełnie. Ale jest poprawa.
0: No widzisz, czyli to jest inwestycja w takim celu, aby nam wszystkim uprzyjemnić czas, żebyśmy nie musieli po pierwsze wytężać słuchu, denerwować się, że jest coś nierówno, że ja ciągle jestem za głośno, a ten biedny Bogdan przygłuszony przeze mnie. Albo już ja trochę zaczęłam się martwić, że może coś masz ze strunami głosu, a może niektórzy inni też. Ale to była po prostu kwestia inwestycji. No zobacz, jak my kochamy nasze Radio Kanada.
1: Owszem, bezinteresownie i z całą mocą. Czy słuchacze słyszą? Słyszą. A nawet lepiej słyszą niż poprzednio.
0: Dziękuję ci serdecznie w imieniu wszystkich słuchaczy, wszystkich nas.
1: Ja również dziękuję za wysokie uznanie i zrozumienie mojej inwestycji.
0: Jeszcze brzmi mi w uchu ta piosenka Elektryk Marii Peszek, która oprócz humorystycznej treści o elektryku jest na temat Lecha Wałęsy, bez wzmianki jego imienia. Jest to tak oczywiste, że aż piękne.
1: Tak, czasami wystarczy powiedzieć wiele, wiele słów, nie wymieniając, o kogo chodzi, a wszyscy wiemy, o kogo chodzi. I to jest właśnie, i to jest sztuka przez S.
0: I od razu sobie pomyślałam, że no, parę dni temu, 4 czerwca, minęła kolejna rocznica prawie wolnych wyborów z 1989 roku, w których ogromną i kluczową rolę miał właśnie Lech Wałęsa.
1: Tak, to było pamiętny czas i z tego wszystkiego najbardziej chyba pamiętam słowa Joanny Szczepkowskiej, która powiedziała krótko. 4 czerwca 1989 roku w Polsce skończyła się komuna. Kropka. I to było chyba najbardziej trafne podsumowanie. Chociaż można z tym dyskutować, bo to się zaczął koniec komuny. Ona jeszcze się nie skończyła. Ona jeszcze, jeszcze jej macki sięgały przez jakiś czas, ale to było, stało się nieodwracalne i to jest ten wielki sukces 4 czerwca.
0: Bez 4 czerwca, odkładając na bok przedziwne interpretacje, które do nas ciągle docierają, nie będziemy ich powtarzać, bo to aż szkoda śliny na to, to nie byłoby dzisiejszej Polski. I sprawa jest prosta. Nie ma tutaj żadnej wątpliwości.
1: Nie ma. Największym sukcesem tamtego okresu było to, że nastąpiła zmiana systemu w sposób bezkrwawy. To był fenomen. To był fenomen w skali Europy, a może nawet świata, kiedy zmiana ustroju nastąpiła bez wystrzału, przy stole, okrągłym zresztą, którego niestety wyniesiono z Pałacu Prezydenckiego. No może zostawmy to.
0: No właśnie, zostawmy ten temat. Wracając do Joanny Szczepkowskiej, to ja z tego co pamiętam, to była zapowiedź przed wydaniem dziennika telewizyjnego właśnie 4 czerwca, kiedy to Joanna Szczepkowska poprosiła spikerkę, aby ona mogła zapowiedzieć dzisiejszy program. To było takie wzruszające i no można na szczęście znaleźć to wszystko na YouTubie.
1: To była historia, którą pamiętamy i pamiętajmy.
0: Właśnie.
1: I jak już jesteśmy przy dobrych wiadomościach, pozytywnych, to może wspomnijmy o fenomenie, który dział się na naszych oczach. Chodzi o panią Maję Chwalińską, która dokonała czegoś niezwykłego. Ze 114 miejsca w klasyfikacji tenisa światowego wkroczyła do finału turnieju Roland Garros w Paryżu. I jest to sytuacja naprawdę, która zaistniała po raz pierwszy. Nie jestem kibicem sportowym, ale z tego co słyszałem, to jest to, no jest to ewenement, którego nie było jeszcze w historii. Także możemy podziwiać i być dumnym z tego, że pani Maja dokonała takiego wielkiego postępu, kroku.
0: No właśnie, ale to jest niesamowite, że właśnie aż ty nawet się zainteresowałeś, tak tym echem rzuciło i do ciebie, i tutaj do Edmonton. Ja też właśnie słyszałam, nie wiedząc, nie znając w ogóle nazwiska tej pani wcześniej. Wspaniała wiadomość, naprawdę.
1: No, jeszcze można tylko zacytować jeden z tytułów, jeden z wielu tytułów prasy, która często przesadza, ale tym razem był tytuł w gazecie chyba polskiej. Paryż oszalał.
0: Aha.
1: I to jest suma tego, do czego doprowadziła pani Maja Chwalińska. No, gratulujemy intensywnie.
0: Wspaniała wiadomość, skoro o sporcie, bo tutaj zaczyna się robić bardzo gorąco i interesująco. Za parę dni, 11 czerwca, rozpoczną się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, proszę Państwa, które również po raz pierwszy zorganizowane w trzech państwach, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Także po raz pierwszy u nas w Kanadzie będą miały miejsce mecze Mistrzostw Świata. I to nie jest jedyne, co jest po raz pierwszy, bo po raz pierwszy weźmie udział w tych mistrzostwach rekordowa liczba uczestników, która zwiększy się z 32 do 48.
1: I to wiąże się z tym, że liczba meczów również zwielokrotni się i to się kończy
0: 19 lipca.
1: 19 lipca. Finałowym meczem. To, że dodam jeszcze taką jedną małą informację. Jeżeli ktoś się wybiera na mecz finałowy,

0: Panowie, to proszę przygotować czek albo kartę, która będzie mogła wydać około 10 tysięcy amerykańskich dolarów per bilet.
1: A
0: Wpisana.
1: jeszcze są jakieś bilety, bo może już są wykupione.
0: Podobno jeszcze są, ale jest ich coraz mniej.
1: Słyszycie państwo? Także łapcie za karty kredytowe i jeszcze można kupić bilet na mecz finałowy. Ja jeszcze chciałam dodać, iż udział w najważniejszej imprezie piłkarskiej zapewniło sobie pokaźne grono debiutantów. Wśród nich znalazły się drużyny z Jordanii, Curacao, Uzbekistanu oraz Republiki Zielonego Przylądka. Ja w ogóle nawet nie wiedziałam, że w tych krajach piłka jest na wysokim poziomie, na tyle, aby zakwalifikować się do Mistrzostw Świata. Notabene parę dni temu był mecz towarzyski tutaj u nas w Edmonton, pomiędzy Kanadą i Uzbekistanem, właśnie, który
0: Nasi
1: wygraliśmy.
0: wygrali.
1: 2-0.
0: Hurra.
1: Także zaczynamy się pasjonować już za parę dni. A my usłyszymy rozmowę tygodnia za chwileczkę, uroczystą, bo z okazji 35-lecia Salonu Poezji, Teatru i Muzyki w Toronto, rozmowa z Agatą Pilitowską, później rozmaitości radiowe i też krótka rozmowa z Tonim Muszyńskim na temat obchodów Polish Heritage Day w Calgary, którą przeprowadził Marek Domaracki. I dzisiaj Notki jednego Boga, felieton Piotra Rajskiego pod tytułem Nie pytaj, dla kogo bije dzwon. Witamy Piotra na jego ulubionej obczyźnie.
2: Rozmowa tygodnia.

0: Dzisiaj gościem naszego Radia Kanada jest Agata Pilitowska, aktorka i dyrektor artystyczny Salonu Poezji, Muzyki i Teatru w Toronto. Witaj, Agatko.
1: Witam Ciebie, Joasiu, i witam słuchaczy Radia Kanada, które też świętowało niedawno swój jubileusz wielki. Pozdrawiam Was serdecznie.
0: No tak, my jesteśmy pięciolatkami, a Ty i teatr.
1: Starsi i starsi, dużo starsi od Was, bo to 35 lat nam stuknęło.
0: Tak, tak.
1: I właśnie w ostatnią sobotę odbył się wielki jubileusz tu w Toronto. Świętowaliśmy 35 lat nieprzerwanej pracy naszej teatralnej na emigracji.
0: No, wielkie gratulacje, Agata, dla Ciebie, dla wszystkich osób, które są zaangażowane, no i przede wszystkim dla Twojej mamy, która po pierwsze była założycielką, prawda, teatru, ale
1: tak,
0: również świętowała swoje 90. urodziny. Jak to pięknie się zbiegło.
1: Właśnie. To znaczy, to się tak zbiegło troszeczkę naszą pomocą, ponieważ mamy oryginalne urodziny, 90., były 2 lutego. Natomiast no, aura w Toronto, podobnie jak zresztą w Edmonton, 2 lutego nie jest przewidywalna i czasami może zima bardzo zaskoczyć, więc postanowiliśmy właśnie ten jubileusz teatru 35-lecia połączyć z mamy 90. urodzinami. Już w ciepłej aurze, właściwie w gorącej, także wszystko fenomenalnie się udało. Mama bardzo szczęśliwa i myślę, że goście również. A dla nas, jako dla teatru, który na emigracji przez 35 lat działał nieprzerwanie, gdzie zrobiliśmy ponad 180 premier, gdzie nasz teatr również wyjeżdżał poza Kanadę i czy do Europy, czy do Stanów Zjednoczonych, czy nawet do Ameryki Północnej. To było naprawdę duże świętowanie i otrzymaliśmy fenomenalne listy gratulacyjne, między innymi od pani marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Oczywiście byli przedstawiciele konsulatu w Toronto z naszym głównym konsulem generalnym Markiem Ciesielczukiem. Mnóstwo listów gratulacyjnych, mnóstwo pięknych uniesień w czasie jubileuszu. No i może nieskromnie powiem, że również zostałyśmy odznaczone bardzo zaszczytnymi medalami.
0: Srebrnym i złotym medalem Gloria Artis dla zasłużonych krzewieniu kultury polskiej. Wspaniałe, wielce zasłużone. I dlatego jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie gratuluję tutaj w imieniu całego zespołu i naszych wszystkich słuchaczy.
1: Tak, dziękuję bardzo. No, twoi słuchacze Radia Kanada, szczególnie ci mieszkający w zachodniej Kanadzie, czyli Edmonton, Calgary czy Winnipeg, czy w Vancouver również przecież mieli wielokrotnie okazję oglądać nasz teatr. I z tego też powstało mnóstwo przyjaźni, także i do dzisiejszego dnia przyjaźni mi się z wieloma osobami właśnie i z Edmonton, i z Winnipeg, i z Calgary, i Vancouver. Także ten teatr przez tyle lat, szczególnie wyjeżdżając z tymi spektaklami, które dało się wywieźć, bo były mało osobowe, i tymi specyficznymi, które powstały z cyklu Wielkie Polki Emigrantki. Były to spektakle pisane specjalnie dla mnie i dla mojej mamy przez Kazimierza Brauna i reżyserowane również przez niego. Może wspomnę tutaj tylko szybciutko tytuły. To była Helena Rzecz o Modrzejewskiej, American Dreams, Tamara L. o Tamarze Łempickiej, Opowieści Poli Negri, Promieniowanie o Marii Skłodowskiej-Curie, czy wreszcie Tajemnice Ordonki. Teraz już oczywiście z racji wieku mama nie podróżuje, choć jest bardzo aktywna, bo i wielką rolę ma tutaj i w pisaniu scenariuszy dalszych. Ostatnie przedstawienie, które zrobiliśmy w listopadzie, była premiera, a teraz się zaczęły podróże z tym przedstawieniem, to Pocałunki. Jest to spektakl oparty o poezję i o życie Marii Pawlikowskiej-Jasnorzeskiej. I właśnie do tego spektaklu mama napisała scenariusz i była jego reżyserem. Także mama jest w dalszym ciągu bardzo, bardzo aktywna, mimo że już nie może podróżować, bo samoloty ją męczą.
0: Oczywiście, ale w Toronto występuje?
1: To znaczy w tej chwili, ponieważ te wszystkie spektakle, które my produkujemy tutaj na miejscu w Toronto, później mają dalsze swoje życie, bo są zapraszane w wiele miejsc na świecie. Tak jak to bywało przez te ostatnie, no może nie 35 lat, ale właściwie z pomocą, ale z wielką pomocą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej czy w pewnych okresach MSZ-u. Rzeczywiście ten nasz teatr jest taką wizytówką też na świat tego, co dzieje się w kulturze tworzonej w Kanadzie, ponieważ często jesteśmy zapraszane i przez ambasady, przez konsulaty, przez Polską Akademię Nauk, nawet przez różne miasta na świecie, które są na przykład związane z Marią Skłodowską-Curie. Ponieważ nasze sztuki były przetłumaczone na 6 języków, właściwie na 7, ale jednego nie wykorzystaliśmy języka, ale graliśmy też i w Atenach po grecku, znaczy nie my, ale napisy pojawiały się w języku greckim,
0: Właśnie
1: a my
0: chciałam cię zapytać,
1: oczywiście.
0: Agatko.
1: To już by było ponad ludzkie siły i karkołomność. W Lizbonie z napisami portugalskimi, czy w Anglii, czy w Paryżu w końcu z francuskimi napisami. Także miałyśmy tę możliwość właśnie podróżowania ze sztukami ważnymi, na które też bardzo wiele osób czy instytucji, właśnie te, które wymieniłam, czekało, które w ten sposób promowały polską kulturę w świecie poprzez nasz teatr. I to było dla nas wielkim zaszczytem i wielkim honorem i wielką radością.
0: Wspaniale opowiadasz o tych 35 latach. Powiedz, jak to się wszystko zaczęło? Teatr został założony przez twoją mamę i tatę, tak?
1: Więc tak, to się tak zaczęło, że ja przyjechałam do Kanady, do Toronto w 86 roku z trójką moich dzieci. Potem moje życie osobiste się pokomplikowało i rzeczywiście potrzebowałam pomocy, chociażby, żeby się dziećmi zająć, bo musiałam przecież chodzić do pracy, żeby zarobić na to wszystko. I w pewnym momencie mama przyjechała razem z tatą na wakacje, ale okazało się, że teatr mamy, teatr Juliusza Słowackiego, w którym grała przez 33 lata nieprzerwanie, piękne, ważne role, szedł do remontu. I właściwie dyrektor teatru powiedział mamie: Pani Mario, jeżeli pani chce jeszcze dłużej zostać, to proszę, dam pani urlop na rok, ponieważ teatr będzie i tak rok w remoncie. I mama postanowiła wówczas zostać, żeby mi pomóc przy moich małych wówczas dzieciach. To był rok 1990. I mama, no jak to mama, bez teatru nie mogła żyć, spełniała się fenomenalnie w roli babci, ale no, nasze potrzeby, szczególnie mamy, bo ja tutaj grałam w teatrach kanadyjskich, więc jakby byłam taka troszkę optymistycznie nastawiona, że jednak jest tutaj też nisza dla aktorów, mimo że miałam przecież akcent, że pomału się też uczyłam jakby coraz lepiej języka angielskiego, ale no, ja myślałam, że jadąc do Kanady jako ten refugee claimant, czyli uciekinier z trójką dzieci, one-way ticket w jedną stronę. Myślałam, że już nigdy właściwie w tym zawodzie nie będę mogła grać. No, dla mnie priorytetem były dzieci, ale jednak mama, gdy przyjechała i gdy postanowiła poprzez takie namacalne poczucie potrzeby tego, żeby mówić poezję, żeby przybliżać literaturę, dlatego że spotkała tutaj wiele starszych osób jeszcze z tej powojennej inteligencji, która była bardzo spragniona czegoś takiego, no bo przyjeżdżały jakieś zespoły ludowe i tak dalej, ale oni raczej tego nie za bardzo potrzebowali. Natomiast jakiś kontakt z językiem, z literaturą stał się dla nich niezwykle potrzebny i mama jakby zainicjowała to zainteresowanie. Dlatego myśmy najpierw mieli nazwę Salon Poezji tylko. Później doszła muzyka, Salon Poezji i Muzyki. Dopiero kiedy wszystko się zaczęło rozwijać, kiedy postanowiliśmy, że już właściwie jesteśmy gotowi wystawiać spektakle, a nie jakieś wieczorki muzyczno-poetyckie, przerodziło się w to w trzyczłonową nazwę Salon Poezji, Muzyki i Teatru. Także w tej chwili ten teatr jest jakby takim naszym najbardziej sprawdzonym i docenionym i takim ewidentnym nurtem, no bo te wszystkie sztuki, o których wspomniałam, to są poważne sztuki teatralne. Właśnie grałyśmy czy nawet w Teatrze Słowackiego, w Warszawie wielokrotnie w teatrach. Już wspomniałam Grecję, wspomniałam Lizbonę, ale to były naprawdę fenomenalne miejsca, czy Braga w teatrze Circo, gdzie wchodzi do tego teatru 900 osób widowni, właściwie był pełen dla Portugalczyków. Także to są fenomenalne rzeczy, z których może myśmy tak do końca nawet nie zdawały sobie sprawy, bo byłyśmy ciągle w biegu, ciągle w pracy, ale tak ten jubileusz 35-lecia tak pozwolił nam też usiąść, zastanowić się nad tym i właściwie zobaczyć ten ogrom pracy, wysiłku, jaki włożyliśmy w pracę, która była właściwie skazana, można powiedzieć, na niepowodzenie, ponieważ myśmy startowali bez żadnych środków. My nie mamy żadnego teatru, budynku, my nie mamy zaplecza, my nie mamy nawet storage'ów na składowiska różnych rzeczy. Wszystko to jest gdzieś poupychane w domu i musimy o wszystko zadbać, o sponsorów, z wyciągniętą ręką. I to jest dla nas najtrudniejsze, dlatego ogromna
0: Oczywiście.
1: wdzięczność dla tych instytucji Senatu czy MSZ-u wówczas, że była ta pomoc. Oczywiście to nie jest jakaś gigantyczna pomoc, to jest na przykład pomoc w dojechaniu do danego miejsca, bo to jest dofinansowanie, a nie finansowanie. Także my zupełnie na innych zasadach funkcjonujemy niż prawdziwe teatry w Polsce, mimo że pracy mamy prawie że tyle samo. A
0: Tak jest.
1: jesteśmy właściwie dwie plus zarząd, który pomaga, ale oczywiście pomaga przy takich okazjach, czy premiery, czy właśnie jubileuszu, gdzie ta pomoc taka konkretna jest potrzebna.
0: Właśnie chciałam się zapytać, Agata, jak to wygląda logistycznie? Wspomniałaś przed chwilą, że nie macie teatru. No a jak to było w ogóle nawet na początku? Czy na przykład Dom Polski w Toronto otworzył swoje drzwi dla was? Jak to było? Jak to
1: Tak,
0: jest?
1: i Polskie Centrum Kultury powstało już, ja nie pamiętam w którym roku, ale wiem, że tam mój tata miał być w takiej radzie konsultacyjnej, ponieważ mój tata był architektem z zawodu i wiedział doskonale, w jaki sposób należy zaprojektować centrum, żeby można było tam robić spektakle i tak dalej, całe to zaplecze właśnie. Niestety to wszystko upadło, ponieważ tamten zarząd, no, jednak bardziej był na biznes nastawiony, nie na kulturę i bez pojęcia to zostało zaprojektowane. W tej chwili od dłuższego czasu już tam się odbywają różne teatralne widowiska, ale to w dalszym ciągu nie jest profesjonalna scena. Myśmy tam kiedyś grali, natomiast teraz od 20 lat chyba wynajmujemy salę teatralną My Apprentice Theatre w Mississaudze. Po pierwsze, że jest to profesjonalny teatr, po drugie, że

0: że jest trzykrotnie albo i czterokrotnie tańszy dla nas do wynajęcia niż Polskie Centrum Kultury w
1: No
0: Mysycence.
1: proszę, ciekawa informacja, prawda?
0: Boli nas to bardzo, ponieważ czasami można byłoby tam zagrać, ponieważ tam się gromadzi jednak bardzo dużo osób, no ale cena jest dla nas zaporowa i musimy grać gdzieś indziej. Także no, przede wszystkim chodzi o pieniądze, bo my nie mamy pieniędzy, my musimy o każde sponsorstwo zabiegać, a wiesz jak to jest, Joasiu, sama prowadzisz radio, nie jest
1: Oczywiście.
0: to łatwym zadaniem. Żebrzemy od 35 lat, żeby cokolwiek wyprodukować. Niektórzy nie zdają sobie zupełnie sprawy, jak wygląda proces tworzenia, szczególnie tych dużych sztuk, że to przecież to są miesiące, że trzeba przygotować kostiumy, dekoracje, światła, muzykę, oprawę muzyczną, czasem kompozycję, czy w studio wynająć, nie mówiąc o rekwizytach, kostiumach, dekoracjach i w ogóle no, całej pracy nad konstrukcją spektaklu, a potem nad interpretacją. No, to jest normalny proces, o którym my wiemy, ty wiesz, ale szereg osób może nie zdaje sobie z tego sprawy, ile zabiera na przykład nauczenie się tekstu, kiedy 2 godziny jesteś sama na scenie, prawda, czy we dwójkę i
1: No
0: tych
1: tak.
0: sztuk mamy tak dużo, więc to nie jest tak hop siup od razu, tylko to jest żmudna, wymagająca praca i cała logistyka, a potem to zajmowanie się produkcją już taką na scenie, żeby to wszystko było dopięte, druk plakatów, druk ulotek, projekt plakatu i tak dalej, i tak dalej. I za każdym tym plakatem kryje się mnóstwo ludzi, kryją się artyści. Niektórzy już nieżyjący, artyści też z Polski, którzy przyjeżdżali, żeby wziąć udział w naszym spektaklu, uczyli się ról na przykład w Polsce, a potem wskakiwali w te role po kilku próbach tutaj, czy Andrzej Grabowski, czy Krzysztof Kolberger, czy Jerzy Zelnik, czy Jacek Wójcicki, mój brat Piotr Pilitowski.
1: Wspaniały dorobek, nawet słuchając tego, co opowiadasz. Ten teatr to taka rodzinna przygoda, prawda? Jest również w to wszystko zaangażowany twój syn, z tego co pamiętam.
0: No, mój syn był zaangażowany, bo przez
1: Kiedyś tutaj w Edmonton byłyście.
0: w tych pierwszych podróżach albo jeden, albo drugi syn
1: Aha.
0: towarzyszył nam jako pracownik techniczny, tak. Teraz jeżdżę z Markiem Szczerbą, ale tak, no, chłopcy byli bardzo zaangażowani, również moja córka, pamiętam, miała 14 lat, prowadziła spektakl Chyba Nie bój się kochać na bazie twórczości księdza Jana Twardowskiego i fenomenalnie sobie radziła.
1: Przejdźmy do sedna. Jak ci się przez te wszystkie lata współpracowało z mamą?
0: To rzeczywiście wielkie szczęście i teraz to ja właśnie tak patrzę też z perspektywy, no bo przecież były momenty, kiedyś mi się z mamą szturchały łokciami, a daj już spokój, a już nie mam siły i tak dalej. Trzeba powiedzieć, że ja przecież cały czas też musiałam gdzieś pracować, żeby na to wszystko zarobić, bo przecież z teatru nie dało się
1: No
0: wyżyć.
1: tak.
0: Natomiast przez 15 lat prowadziłam z Wojtkiem Śniegowskim ten program Omni TV, taki program z Ukosa, więc ja musiałam pracować. Często było mi bardzo trudno się też zwalniać z pracy, żeby gdzieś dojechać w weekend, bo to weekendy też pracowałam. Ale wracając do mamy, to patrzę z perspektywy, że to wielkie, wielkie szczęście, żeby móc z taką aktorką, tak świetną aktorką, razem pracować, razem przeżywać te wszystkie chwile, które dane nam były podczas nawet tych naszych podróży. I ja myślę, że jedna od drugiej i zarażała się też taką aktywnością, pasją i wspierałyśmy się bardzo w czasie tych wszystkich lat i to było wielkie szczęście też być na scenie z mamą, bo rozumiałyśmy się doskonale. Te wszystkie role, które grałyśmy, właściwie Kazimierz Braun tak dla nas pisał role, że była to zawsze relacja jak gdyby matka-córka, a czasem dosłownie matka-córka, bo na przykład w tej pierwszej sztuce, którą dla nas napisał American Dreams, to rzeczywiście napisał dla matki i córki. Także to się tak zaczęło. Potem była Tamara Łempicka, gdzie ja gram malarkę, a mama gra matkę przełożoną, ale to też są takie relacje bardzo zbliżone w pewnym sensie. Potem była Maria Skłodowska-Curie, gdzie ja znów gram córkę. Mama gra Maria, a ja gram Ewę Curie.

0: Potem Hanka Ordonówna, czyli ja gram Hankę, a z kolei mama gra jej przyjaciółkę Zofię Bajkowską, dużo od niej starszą, czyli też tak jakby postać matki. No i jeszcze oczywiście opowieści Poli Negri, gdzie mama tylko ma taki malutki epizodzik, na jedną scenę wchodzi jako moja matka, jako duch mojej matki, więc to były zawsze niesamowite przeżycia, bo nawet ktoś mi proponował teraz, kiedy mama już nie może jeździć, a tutaj w Toronto w dalszym ciągu gramy, czy Tamarę Olimpijską grałyśmy jeszcze rok temu. To wszystko mamy w pamięci, mamy jak gdyby w repertuarze, ale już nie na wyjazdy. I ktoś zaproponował mi, zresztą za zgodą mamy, żebym zrobiła zastępstwo w którejś z tych sztuk za mamę, czy w promieniowaniu, czy w Poli Negri za tę matkę przełożoną. A ja powiedziałam, ja sobie w ogóle nie wyobrażam, jaka aktorka mogłaby tak zagrać tę rolę jak moja mama. Po prostu sobie nie wyobrażam zastępstwa, więc chciałabym, ale nie da się, bo mama jest naprawdę genialna w tych rolach.
1: Czyli co będzie dalej z teatrem, z mamą, ze wszystkim? Jak to
0: No,
1: widzisz?
0: ja jakby dołączyłam do mamy w 2017 roku, w sensie tym, że zostałam drugim dyrektorem artystycznym, więc chciałabym tę pałeczkę dalej nieść i póki mamy siły, póki mamy pomysły. W tej chwili właśnie chcemy troszkę wykorzystać te spektakle, które już są w repertuarze i troszkę je jakby wypuścić na świat, co już czynimy, bo już w styczniu, w lutym, w marcu dużo graliśmy na Florydzie, wiele spektakli i pocałunki i taki mam koncert Tadeusz Nalepa, Muzyka, Pasja, Bunt, Miłość, który robię z kolegą właśnie z Florydy. Wyjeżdżamy. Będę grała spektakl Pocałunki w Nowym Jorku. Za tydzień w niedzielę gram w Michigan, w Troy, spektakl poświęcony Wisławie Szymborskiej. Za 2 tygodnie Ottawa, właśnie Szymborska. Także dużo wyjazdów. We wrześniu jedziemy do Londynu, Polska, a później w październiku mamy premierę nowego spektaklu. Powojenny, chemarowy Londyn.
1: To wypada nam po prostu jeszcze raz bardzo serdecznie Wam pogratulować, pogratulować Tobie w szczególności,
0: Dziękuję.
1: Agato, i ukłony i pozdrowienia dla mamy. I z
0: Dziękuję.
1: utęsknieniem czekamy na Was tutaj u nas w Edmonton.
0: Bardzo bym się cieszyła. No właśnie chciałam przypomnieć Tobie i Państwu, że w tym roku mija 30. rocznica przyznania Nobla naszej wielkiej polskiej poetce. Ja mam bardzo piękny spektakl Wisława Szymborska, Poezja i Życie. Grałam go wielokrotnie w Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, no i w ogóle na świecie. Tak i bardzo chętnie może jesienią by się udało zorganizować. Z miłą chęcią bym przyjechała i odnowiła moje edmontońskie przyjaźnie z publicznością, a myślę, że warto tę rocznicę jakoś też uczcić.
1: Wspaniale, to już zaczynamy działać w takim razie. Dziękuję
0: Super.
1: jeszcze raz, pozdrawiam i do usłyszenia.
0: Zawsze, zawsze z wielką przyjemnością. Dziękuję, Joasiu, i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: Za młodu marzył o majątku i o sławie, i o tym, żeby kiedyś wielkim skrzypkiem być. I własny koncert w filharmonii dać w Warszawie. Muzykę kochał, jak pięknie umiał śnić. Lecz jak to zwykle bywa.

0: Jutro będzie znów to samo. Spojrzał, splunął gdzieś pod bramą. Rozbił skrzypki, już nie będzie grać.
1: Rozmaitości radiowe.
2: Przed mikrofonem Antoni Muszyński, wiceprezes Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego w Calgary i przewodniczący komitetu przygotowującego obchody Dnia Polsko-Kanadyjskiego Dziedzictwa w Albercie w Calgary. Tony, powiedz proszę, który to już raz Polonia w Calgary będzie świętować Dzień Polsko-Kanadyjskiego Dziedzictwa w Albercie?
3: No już to będzie piąty raz właściwie od 2022 roku. Już każdą drugą niedzielę zorganizujemy obchody w ostatnich czterech latach w Domu Polskim w Calgary. Taki tak zwany open house dla wszystkich Calgaryczyków i rzeczywiście dla całej Polonii.
2: Program tegorocznych obchodów jest bardzo bogaty.
3: W tym roku wiodącymi tematami są historia Solidarności, wspomnienie stanu wojennego oraz fala migracji Polaków do Kanady po 1981 roku. To była ogromna fala imigrantów, ta fala tak zwana Solidarity Wave, czy fala solidarnościowa od 1981 roku do połowy lat 90. Przyjechało do Kanady więcej niż 110 tysięcy osób. Największa imigracja Polska do Kanady w historii Kanady.
2: Temu chcemy poświęcić świętowanie Dnia Polsko-Kanadyjskiego Dziedzictwa w Albercie. Czy są jakieś specyficzne, konkretne wydarzenia, o których chcesz wspomnieć?
3: Mamy tyle konkretnych wydarzeń, jest trudno krótko to przedstawić. Najpierw może powiem, że tematem solidarności imigracji Polaków do Kanady w latach 80. będzie poświęcona różnych ekspozycji, wystawy, panele, prezentacji. Będą filmy także w tym roku, w 2026 roku jest rok Andrzeja Wajdy w Polsce i będziemy uczcić tego wydarzenia, organizując pokaz dwa filmy Mistrza, Człowiek z marmuru i Wałęsa, Człowiek z nadziei, w sobotę 13 w Domu Polskim. To jest tak po angielsku nazywane double feature, o 16 Człowiek z marmuru, o 19 Wałęsa, Człowiek z nadziei.
2: Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje na temat tego wydarzenia, jeśli ktoś chciałby wiedzieć dokładnie, co będzie prezentowane w sobotę 13 czerwca i w niedzielę 14 czerwca?
3: Mamy stronę internetową pod adresem www.celebratingpoland.ca. Po angielsku. Rzeczywiście celebratingpoland.ca i tu można wszystko znaleźć, o której wszystkie prezentacje się rozpoczną. Owszem, trzeba dodać, że będziemy mieli

0: 12 do wpół do 6. Dużo się będzie działo w Domu Polskim w Calgary. Rzeczywiście, ja wiem, dla Państwa w Edmontonie może trudno przyjechać 300 km, ale dla tych, którzy mają znajomych w Calgary, proszę im przekazać, że w Calgary 13 i 14 są ciekawe rzeczy zorganizowane przez, no, przez Polonię, ale rzeczywiście przez Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego w Calgary i Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Calgary koło numer 18, łącznie z pomocą od Kongresu Polonii Kanadyjskiej, od konsula, konsulat Polski w Vancouver i właściwie muszę na końcu dodać, że podobną imprezę, a może z inną tematyką, bo w Edmontonie jest pod nazwą Meet Your Polish Neighbors, odbędzie się 14 czerwca w Domu Polskim w Edmonton i właściwie jest więcej informacji o imprezie o Polish Canadian Heritage Day 2026 w Edmonton na stronie kongresu, czyli www.kpkalberta.com. Czyli zapraszamy w Calgary, ale dla Państwa w Edmontonie to jest podobna impreza w Edmontonie w Domu Polskim w niedzielę 14.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę i dziękuję Ci bardzo za przygotowanie tego wydarzenia. Jesteś, jak wspomniałem, przewodniczącym komitetu i czuwasz nad tym, aby jak najwięcej Kanadyjczycy, właśnie mieszkańcy Alberty, mogli dowiedzieć się o tym wydarzeniu.
0: Absolutnie. To jest najważniejsze. Raz w roku mamy okazję wyjść na zewnątrz, no po prostu coś zorganizując, nie tylko dla naszych rodaków, a dla wszystkich mieszkańców Alberty. I właściwie jest, wszystkie nasze imprezy są w języku angielskim albo filmy w języku polskim z napisami i to jest bardzo ważne, żeby to nie było zamknięte dla Polonii, tylko żeby jak najwięcej naszych sąsiadów mogliby po prostu być z nami tego dnia.

0: Felieton Piotra Rajskiego z cyklu Notki jednego Boga, czyli o duchowości nie całkiem poważnie.
1: Drodzy słuchacze, podobnie do mojego kolegi redakcyjnego Bogdana, ja na dniach wróciłem z ojczyzny i chciałbym się z wami podzielić paroma refleksjami z tej podróży. Ponieważ te felietony są o tematyce duchowej, pozwólcie, że moja refleksja pójdzie właśnie w tym kierunku. Pierwszym doświadczeniem, na które zwróciłem uwagę, to był ten moment, tak ładnie opisany przez katolickiego mnicha i pisarza Tomasza Mertona, kiedy ptaki budzą się do świadomości Boga. Zdarzyło mi się parę razy obudzić około 3:30 rano do absolutnie fantastycznej ciszy, która przydarza się tylko na wsi albo w małych miejscowościach. To jest ten moment, kiedy człowiek staje się świadomy swojego czystego istnienia, niepokolorowanego jeszcze przez żadną aktywność umysłową. Dokładnie 2-3 minuty później budziły się do tej świadomości ptaki. W percepcji Mertona to był ten moment, kiedy pytały się Boga, czy to już jest ich czas, by być. Kiedy on odpowiadał tak, śpiewał najpierw pierwszy ptak, potem drugi, a potem całe ich stado zaczynało budzić kolejny dzień. Bardzo piękny moment, jeśli udało się wam go kiedyś doświadczyć. Moja druga refleksja dotyczy relacji z przyjaciółmi i rodziną. Spotkałem się z wieloma z nich, w tym z kolegami i koleżankami z mojej klasy maturalnej. Z większością tych ludzi nie miałem kontaktu od kilkunastu, a w niektórych przypadkach od kilkudziesięciu lat.

dziewczynkami z mojej klasy maturalnej. Z większością tych ludzi nie miałem kontaktu od kilkunastu, a w niektórych przypadkach od kilkudziesięciu lat. Ku mojemu miłemu zdziwieniu było to bardzo pozytywne doświadczenie. Wydawało się, że całkiem autentycznie ucieszyliśmy się z ponownego spotkania. A jednak była w tej grupie jedna osoba, która zdawała się Jakusik mnie nie lubić. Piszę Jakusik, bo nie było całkiem jasne dla mnie, o co dokładnie tej osobie chodziło. To spowodowało we mnie pewien smutek. Jak się nad tym zastanowić, zachowywanie jakiś uraz wobec osoby, której się nie widziało wiele lat, nie ma sensu. Tego typu urazy wiążą nasze psychiczne energie, które mogłyby być wykorzystane bardziej konstruktywnie czy twórczo.

osobiście, ale niemniej były nieprzyjemne nawet do obserwowania z boku. Naturalnie jest bardziej prawdopodobne, że ludzie jakoś nastąpią sobie na odcisk, kiedy żyją blisko i spotykają się w miarę często. Na ogół problem polega na tym, że nie znajdujemy właściwej, asertywnej reakcji na zachowania drugiej osoby. To powoduje napięcie, które czasem uparcie utrzymuje się przez lata. W takich sytuacjach dosyć typowe jest przypisywanie drugiej osobie jak najgorszych intencji lub osądzanie tej osoby jako złej. Bardziej konstruktywne oczywiście jest skupienie się na zachowaniu, które spowodowało dla nas jakąś trudność. Ten osąd drugiego człowieka jako złego to jest coś, na co chciałbym wam, drodzy słuchacze, zwrócić uwagę. Silny, negatywny osąd, szczególnie taki, któremu towarzyszy używanie przezwisk, przynosi silne emocje, które są formą cierpienia. Nie chcecie cierpieć? Nie osądzajcie innych ludzi. Moja ostatnia refleksja dotyczy dzwonów. W Edmonton ja ich praktycznie nie słyszę, ale w małej miejscowości, gdzie mieszka moja siostra, poranny dzwon był trudny nie do zauważenia. Myślę, że siła dzwonu nie polega tylko na wzywaniu wiernych na poranną lub jakąś inną mszę, ale jest to dźwięk w jakiś sposób integrujący całą społeczność. Dzwon na przykład wzywa ludzi do uczestnictwa w pogrzebach. Sygnalizuje, że jakiś nasz bliźni opuścił ludzką wspólnotę. Dzwon jest ważnym elementem spajającym nie tylko wspólnoty chrześcijańskie. Chciałbym, byście po tym felietonie posłuchali, jak dzwon wykorzystywany jest w buddyzmie. Dzwon zdaje się budzić coś, co jest uśpione w głębi naszych serc. Niech brzmienie tego dzwonu przeniknie głęboko w kosmos. Słyszymy w tej medytacji przyjaciela Mertona, wietnamskiego mnicha Thich Nhat Hanha. Niech nawet w najciemniejszych miejscach żyjące istoty usłyszą go wyraźnie, tak by całe ich cierpienie zatrzymało się, zrozumienie przyszło do ich serc i by wyszły one poza ścieżkę żalu i śmierci. Drodzy słuchacze, Ernest Hemingway napisał: nie pytaj, komu bije dzwon, bije on tobie. Miał przez to na myśli, że każde uderzenie dzwonu w jakimś sensie sygnalizuje naszą własną śmierć. Ja jednak byłbym skłonny zamienić komu na dla kogo. Uderzenie każdego dzwonu jest dla nas. Daje nam okazję, by wejść w kontakt z tą wielką tajemnicą w nas samych, która jest poza żalem i śmiercią. Miejcie to na uwadze, kiedy usłyszycie dzwon następnym razem. W prawdzie, prostocie i miłości, Piotr.

0: Drodzy słuchacze, informujemy szczególnie miłośników notek jednego Boga, że Piotr Rajski wydał pierwsze 200 notek w formie książki zatytułowanej W prawdzie, prostocie i miłości. Są to dwa tomy notek, każdy liczący około 300 stron, które możecie Państwo nabyć w cenie $40 plus koszty przesyłki, wysyłając e-mail bezpośrednio do autora na adres rajski.piotr@gmail.com. Na życzenie Piotr dodaje także dedykację.
1: Zapraszamy do świętowania Dnia Polsko-Kanadyjskiego Dziedzictwa w Albercie w niedzielę 14 czerwca w Calgary. Rozpoczniemy o godzinie 10.30 od uroczystego wciągnięcia polskiej flagi narodowej na maszt przy budynku rządowym prowincji Alberta w Calgary. Następnie zapraszamy do Domu Polskiego w godzinach od 12 do 17.30. W tym roku wiodącymi tematami są historia ruchu Solidarność, wspomnienie stanu wojennego oraz fala emigracji Polaków do Alberty po 1981 roku. Tym tematom będą poświęcone ekspozycje, wystawy, panele i prezentacje. Oczywiście nie zabraknie występów polonijnych zespołów tanecznych oraz smakowania potraw.

w polskiej kuchni. Wszystkie prezentacje i wystawy będą w języku angielskim. Zaproście więc Państwo swoich kanadyjskich sąsiadów, współpracowników do Domu Polskiego w niedzielę 14 czerwca. W przeddzień obchodów, w sobotę 13 czerwca, zapraszamy do Domu Polskiego w Calgary na pokaz dwóch filmów Andrzeja Wajdy. Wstęp wolny. Senat Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2026 rokiem Andrzeja Wajdy. Dziękujemy Wytwórni Polskich Filmów Dokumentalnych i Fabularnych za możliwość projekcji filmów. Organizatorami świętowania Dnia Polsko-Kanadyjskiego Dziedzictwa w Albercie są Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie w Calgary i Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło nr 18 w Calgary. Szczegółowy program na stronie internetowej www.celebratingpoland.ca. Zapraszamy.

0: Serdecznie zachęcamy wszystkich do czytania gazety www.gazeta.com. Codziennie przeszukujemy dla Państwa wszystkie rzetelne, ciekawe źródła informacji i przekazujemy serwis z kraju i ze świata, oczywiście wszystko, co się dzieje w Kanadzie. A poza tym mnóstwo naszych własnych ciekawych cykli, między innymi Co w trawie piszczy, moje rozmowy na temat Europy, świata, Polski i Stanów Zjednoczonych z wybitnymi ekspertami, między innymi cykl Bonikowska z Bonikowską, cotygodniowe artykuły o języku i wiele, wiele innych ciekawych informacji, wideo, audio i oczywiście tekst. A poza tym tylko u nas, Polonia Infobank. To, co potrzebne jest Polakom na całym świecie. Porady, informacje o grantach, o nowych programach i oczywiście, co ciekawego robią Polacy na całym świecie. Polonia Infobank tylko w gazecie. Zapraszamy najserdeczniej raz jeszcze www.gazetagazeta.com.
1: Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku, skontaktuj się z Asif Law Office. Jesteśmy jedną z najlepszych kancelarii prawnych w Edmonton, specjalizującą się wyłącznie w sprawach o odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych. Założyciel kancelarii, Norm Asif, otrzymał prestiżową nagrodę President's Award Stowarzyszenia Prawników Procesowych Alberty w 2012 roku. Od ponad 30 lat prowadzimy skomplikowane sprawy dotyczące wypadków, a także zaniedbań ubezpieczyciela. Jesteśmy uczciwi i skuteczni. Opłatę za nasze usługi pobieramy w formie procentu od uzyskanego odszkodowania po zakończeniu postępowania. Bezpłatnie dla klienta. Kancelaria Asif Law reprezentuje klientów na wszystkich szczeblach sądów w Albercie. Prowadziliśmy również sprawy przed Supreme Court of British Columbia i Federal Court of Appeal. Jeśli Ty lub bliska Ci osoba ucierpieliście w wypadku samochodowym, skontaktuj się z nami natychmiast. Sprawy załatwiamy również w języku polskim. Kontaktuj się z nami w Asif Law Office pod adresem 14027 127 Street w Edmonton, numer telefonu 587-524-3000. Sprawę w języku polskim załatwia Aneta pod numerem telefonu 780-901-1129.

Hardcore House Artist Run Center prezentuje jednodniową wystawę pod tytułem Mistrzowie Metafory we współczesnym plakacie polskim. W ramach Polsko-Kanadyjskiego Dnia Dziedzictwa Narodowego, Canadian Polish Heritage Day. Wystawa ta będzie prezentowana w Domu Polskim w Edmonton w niedzielę 14 czerwca tego roku. Kuratorem wystawy jest Jacek Malec, dyrektor-kurator w Hardcore House Artist Run Center. Partnerem wystawy jest Kongres Polsko-Kanadyjski, oddział w Albercie. Pokaz plakatów pod tytułem Mistrzowie

0: Mistrzowie metafory we współczesnym plakacie polskim prezentuje projekty plakatów 6 polskich artystów grafików, którzy uzyskali międzynarodową sławę za swoje autorskie plakaty. Mieczysława Górowskiego, Jerzego Kołacza, działającego również twórczo w Toronto, Grzegorza Marszałka, Franciszka Starowiejskiego, Wiesława Wałkuskiego oraz Leszka Wiśniewskiego. Rozwiązania zarówno od strony graficznej, jak i posługiwanie się językiem metafory są w sposób mistrzowski zaprezentowane w ich autorskich plakatach. Na wystawę zaprasza Hardcore House Artist Run Center wraz z oddziałem Albertańskiego Kongresu Polsko-Kanadyjskiego. Wstęp wolny. No, wystawa plakatu, którą zorganizował Jacek Malec na Polish Heritage Day w Edmonton, zapowiada się bardzo interesująco. Nasze radio na pewno odwiedzi te uroczystości i na pewno wystawę.
1: Ja ze swojej strony mogę dodać, że polski plakat zawsze był bardzo wysoko oceniany w Europie i nawet na świecie. Powiem więcej, w czasie naszej emigracji za każdym razem z Polski przywoziłem jeden albo kilka plakatów, także mam w piwnicy niezłą kolekcję plakatów teatralnych, filmowych, jazzowych i naprawdę gdyby tymi plakatami wytapetować ścianę, to byłaby nieustanna wystawa, przed którą zawsze można przystanąć, popatrzeć i pomyśleć sobie, ile fantazji, ile pomysłów mieli autorzy. I to jest naprawdę coś niepowtarzalnego.
0: Na tej wystawie również będzie można właśnie się dowiedzieć na temat historii, tradycji polskiego plakatu, bo taka jest rozpoznawalna i uznana na świecie jako sztuka.
1: Sztuka graficzna,
0: właśnie polska malarska. Sztuka plakatu. I właśnie też z tego powodu warto pójść na tę wystawę. Mamy czerwiec, Bogdanie. Czerwiec, jak wiemy, to po angielsku Pride Month, po polsku miesiąc dumy. Kiedy to będą miały miejsce różne parady na całym świecie? Jest to międzynarodowe święto.
1: Tu musiałbym dodać pewną różnicę, jaka jest między nazewnictwem tutejszym i polskim. Tutaj jest Pride Parade, czyli duma, natomiast w Polsce to się nazywa Parada Równości, Miesiąc Równości. I ja uważam, że polskie określenie jest bliższe mi i chyba bardziej oddaje naturę tego wydarzenia, tego ruchu. Dlatego, że tutaj Pride sugeruje bycie dumnym z tego, kim jesteś. Natomiast w Polsce ta nazwa mówi o równości. Mhm. Nie to, że jesteś dumny bardziej niż ktoś inny. Chodzi o równość. I to mi się wydaje, oddaje bardziej cel tego społecznego ruchu.
0: No wiesz, że absolutnie się z tobą zgodzę w tym momencie i dziękuję, że zwróciłeś na to uwagę, bo to jest bardzo ważny aspekt całego zagadnienia, że to nie chodzi o to, żebyśmy chodzili i byli dumni z tego, że jesteśmy inni lub tacy sami i w ogóle ludźmi, że jesteśmy, tylko że jesteśmy równi właśnie. To chyba jest...
1: To jest to.
0: To jest to, właśnie. Z tego, co mi wiadomo, będzie Parada Równości właśnie w Warszawie, tak? I w różnych innych miastach w Polsce.
1: Tak, w Warszawie 13 czerwca, a potem przez całe lato w różnych miejscowościach, raczej w dużych miejscowościach polskich, ponieważ małe ośrodki jeszcze nie są w stanie sprostać temu wyzwaniu, bo to jednak jest wyzwanie w warunkach polskich.
0: Mhm, oczywiście.
1: I nie zawsze jest to spotykane z przychylnością.
0: Dlatego jest ważne, żeby jednak zwracać uwagę i zachęcać wszystkich, aby traktowali nas wszystkich właśnie równo. Tutaj w Edmonton jest ciekawa sytuacja, ponieważ podczas tego miesiąca, konkretnie od 6 do 13 czerwca, jest właśnie teraz festiwal, Edmonton Pride Festival, kiedy to ma miejsce wiele różnych imprez w całym mieście, natomiast główna parada jest zaplanowana na 22 sierpnia w tym roku. Będziemy oczywiście o tym jeszcze przypominać.
1: Może jeszcze zrobimy krok w kierunku polityki światowej, jeśli można.
0: No tak, nie możemy się bez tego obyć.
1: Okazało się, że prezydent Zełenski wystosował osobisty list do Putina, w którym to liście zaproponował mu spotkanie oko w oko, czyli twarz w twarz na neutralnym terenie i zaproponował to spotkanie, aby rozwiązać ostatecznie ten problem wojny rosyjsko-ukraińskiej.

0: ukraińskiej, przy czym postawił trzy warunki, które brzmią następująco. Całkowite zaprzestanie wymiany ognia, czyli zawieszenie broni, całkowita wymiana jeńców i zwrot do Ukrainy uprowadzonych, czyli porwanych dzieci ukraińskich. Więc to są warunki jak najbardziej wykonywalne. Niestety obawiam się, że znając Putina, on po prostu się na to nie zgodzi. Próbuję być optymistą, ale obawiam się, że Putin odrzuci te warunki i do takiego spotkania nie dojdzie. Chociaż, kto wie.
1: No tak, ale tutaj głównym argumentem Zełenskiego jest sytuacja na świecie, a konkretnie fakt, iż Stany Zjednoczone w tej chwili są absolutnie zaabsorbowane wojną w Iranie i zamiast czekać na to, kiedy nastąpi zwrot w kierunku Ukrainy, zadecydował, aby zadziałać samodzielnie, co zostało bardzo pochwalone, jak się okazuje, przez prezydenta Trumpa.
0: Który jest zapracowany na innym odcinku.
1: No właśnie, przed chwilą powiedziałam, także ma tutaj dużą pochwałę Trumpa, a to wiele znaczy, jak wiemy, niestety taka jest prawda i realia nasze, czyli no zobaczymy, co z tego się wykluje.
0: No, bądźmy optymistami.
1: Trzymamy kciuki, a te kciuki będziemy trzymać w towarzystwie poezji Ernesta Brylla, którą przedstawi nam Dorota Barańska, Krzysztof Barański i Nina Walny w kolejnym odcinku bloku Przy muzyce o liryce. No i już 29 odcinek książki Medium Joanny Dobkowskiej-Kubackiej, który przeczyta dla nas Daria Kowalska. Dziękuję ci, Bogdanie. Jakie masz słowo optymistyczne na zakończenie?
0: No niech nam czerwiec latem będzie.
1: A, właśnie. I przestało padać, co najważniejsze, prawda?
0: Tak. I to taka notka realistyczna. Na razie. Chwilowo.
1: Chwilowo. Zapraszamy na spotkania literackie.
2: Przy muzyce o liryce, czyli radiowy szkicownik poetycki. Wybór i opracowanie Dorota Barańska przy współpracy Niny Walny.
3: Ernest Bryl, poeta z uzależnienia, literat z zawodu, dyplomata z wyboru. Ernest Bryl to niewątpliwy fenomen twórczy. Poeta o niezwykle bogatym i różnorodnym dorobku artystycznym. Zaczął pisać właściwie przez przypadek w wieku 17 lat, kiedy pracował w elektrowni portowej w Gdyni. Wysłał wówczas swoje pierwsze wiersze na konkurs poetycki i tak się zaczęło. Pierwszy debiutancki tomik jego wierszy, Wigilie Wariata, został wydany w roku 1958. Kształtowały go więc czasy PRL-u. Bywało, że raz z komunistyczną władzą, innym razem przeciw niej. Jego poezja formowała gusta estetyczne Polaków. Do dziś jedni krytycy piszą o nim konformista, drudzy nonkonformista. A jego wiersze czytają wszyscy. Niektórzy twierdzą, że jego poezja ociera się o grafomaństwo, inni zaś uważają go za wieszcza. Jest autorem 47 tomików poetyckich, 25 dramatów, oratoriów, muzykali i sztuk teatralnych oraz niezliczonych tekstów piosenek. Współpracując z takimi kompozytorami jak m.in. Katarzyna Goepner, Wojciech Trzciński, Jerzy Derfel, Antoni Kopf, Włodzimierz Korcz, Janusz Kruk, Czesław Niemen, a w ostatnich latach Marcin Styczeń. Ernest Bryl pozostał aktywny twórczo do końca życia. Pisał i publikował przez ponad 6 dekad. Mimo ogromnej i niesłabnącej z biegiem lat popularności, miał dość duży dystans do swojej twórczości poetyckiej i pozycji mistrza w dziedzinie literatury. W jednym z wywiadów stwierdził, że pisanie poezji to nie zawód, ale przypadłość, uzależnienie, od którego stara się uciec, zajmując się czymś innym niż tylko pisanie wierszy. Tak więc od początku lat 60. ubiegłego stulecia przez bez mała 50 lat pełnił kolejno rozliczne funkcje administracyjno-literackie, będąc między innymi członkiem kilku redakcji pism społeczno-kulturalnych, członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, kierownikiem literackim w Teatrze Telewizji, zarządzał zespołem filmowym Kamera, był kierownikiem w Teatrze Polskim w Warszawie, piastował stanowisko dyrektora Instytutu Kultury Polskiej w Londynie, pełnił funkcję kierownika działu literackiego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a na tym nie koniec, bo przez 5 lat do roku 1995 był ambasadorem Rzeczpospolitej w Irlandii. Został poetą, bo jak sam to ujął, miał ucho na to, co ludzie nadają, a poeta, który ma talent, to coś w rodzaju anteny odbiorczej. Jego wrażliwość pomaga poznać, co trapi społeczeństwo i przemówić doń właściwym językiem.
2: Niech nam się wreszcie myśli otworzą na mowę zwierząt, pokorę zboża, na śpiew kamienia, wody płakanie i na korników suchą litanię. Niech nam się wreszcie język uciszy, gęba zatrzaśnie, a słuch usłyszy. Oczy zobaczą wiatr nad wiatrami, a potem ciszę obleją łzami.
3: Zgodnie ze swoją nieformalną doktryną literacką interesował go przede wszystkim człowiek, jego codzienność, rozterki, zmagania, nierzadko w kontekście trudnej historii Polski. Bryl, nawiązując więc do romantycznego, mickiewiczowskiego i młodopolskiego, reprezentowanego przez Wyspiańskiego modelu poety, który jest sumieniem narodu, spróbował raz jeszcze rozliczyć grzechy główne Polaków. W dramacie Rzecz Listopadowa z 1968 roku językiem jasnym i w przystępnej formie przybliżyć je tym, którzy nie potrafili wyczytać tego przekazu z mistycznych dziadów czy metaforycznego wesela. Innym zaś pokazał, że wbrew nieprzystępnym często zabiegom artystycznym można przecież w pięknych słowach krytykować dzisiejsze zło. Nie gorzej niż Mickiewicz czy Wyspiański.
2: W tym kraju, gdzie najwięcej jest nagle umarłych, gdzie mało kto uchodził z życia powolutku, patrząc jak jesień żółknie, jak w ogródku bawią się cicho wnuki. W tym kraju spalonym do samej kości, jak głupie androny liczą się takie strachy na lachy. Komiczne dla nas te przerażenia, to katastroficzne pochukiwanie. Cóż, każda głupota zawsze bez wyobraźni. W tym kraju wyraźniej niż w innych krajach, nie tak pustoszonych, nie tak palonych, nie tak wykrwawionych, w tym kraju lepiej słyszymy to liche pukanie i skrobanie, co jeszcze tak ciche, jeszcze tak słabowite. Myślisz o sumieniu? Tak, o sumieniu. Ono wciąż pod śmieciem, które na świat zwalono, drąży.
3: Dramatyczną twórczość Bryla krytycy podzielili na dwa rodzaje. Na nurt, nazwijmy to, narodowo-patetyczny i na nurt religijno-sielankowy. Sztuki należące do tego ostatniego rodzaju określił Bryl mianem śpiewogry. Najpopularniejszą z tego gatunku jest śpiewogra na szkle malowane, grana zresztą do dzisiaj w teatrach. Pierwszy nurt natomiast nadal godnie reprezentuje, mimo upływu czasu, oratorium Zagrajcie nam dzisiaj wszystkie srebrne dzwony z 1973 roku z muzyką Katarzyny Gertner.
2: Ta ziemia taka czysta, jakby umieciona skrzydłem aniołów. Cicha i równinna, tyle już wycierpiała, a zawsze dziecinna.
4: Ta ziemia taka czysta.

tyle już wycierpiała, a zawsze dziecinna ufa, że dobroć jest tylko dobrocią, a prawo tak jest prawem, jak po lesie złocą. Kiedy żyto dojrzewa,

że sąsiad szanuje sąsiada, że chleb jest święty, jeszcze świętsza praca. Ta ziemia wielkiej myśli, kiedy ją zdeptano, jak ogień tysiąc iskier, tysiąc wielkich ludzi rozrzuciła po świecie. Kto pustynię budził, kto gasił żar równika, kto topił lodowiec, jeśli nie iskry jej wielcy synowie współumarli z tęsknoty. Teraz powróceni w jedno wspólne ognisko zbudują na ziemi więcej niż ktokolwiek. Widzę to ja ślepy,

0: W wywiadzie w radiowej jedynce z cyklu Spotkanie z mistrzem z roku 2010 na pytanie, co dla niego jako poety znaczy słowo mistrz, odpowiedział dość wymijająco.
1: Jest to dość, powiedzmy, idiotyczna sytuacja. Nie mam poczucia, że się zestarzałem i wpadłem w tę kategorię, która jest dosyć niejasna, no, bo to by znaczyło z jednej strony, że mistrz to jest to ktoś, kto niby czegoś dokonał, ale z drugiej strony, że to ktoś, kogo elegancko określa się jako kogoś, kto się już skończył. Jest skończony, zamknięty. Uznajemy, że z godnością potrafi pewnego rodzaju pozycję utrzymać, ale już tylko pływa po bezkresach oceanu literatury. O, nurkować to on już nie zanurkuje.
0: Wbrew tej opinii, Bryl potrafił zanurkować po mistrzowsku jeszcze wielokrotnie. Po roku 1989 starał się jednak trzymać z dala od utarczek politycznych, analizując przemiany społeczno-ekonomiczne z perspektywy krytycznego obserwatora. Z tego okresu pochodzi muzyka Cyrano oraz Przejście przez morze z 2005 roku. Spektakl odwołuje się do biblijnego cudu przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone. Motywy biblijne są bardzo często obecne w twórczości Bryla. Tu zaś biblijnej symbolice poeta nadał głęboki współczesny sens. Ironicznie sugeruje, że gdy bariera symbolizowana przez morze znika, ludzie nie wiedzą, co począć z tą wolnością. Mimo zmian systemowych poeta nadal pozostał wierny swej misji duchowego mentora, nie wchodząc w spory i dysputy polityczne, które tak bardzo jego zdaniem zdominowały umysły i emocje ludzi.

0: które tak bardzo, jego zdaniem, zdominowały umysły i emocje ludzi.
1: Żyjemy w rzeczywistości, w której polityka odgrywa decydującą rolę. Mnie zależy na tym, byśmy się opamiętali i zrozumieli, że ona nie jest najważniejsza. Zajmowanie się pierdołami z życia koalicji i opozycji jest po prostu zgubne. Ja zachowałem zdrowy rozsądek, nie wpadłem w polityczny wir. Mnie bardziej interesują zwykli ludzie niż decydowanie o losach świata. Całe gadanie nasze, walne dyskusje, tyle są warte, co morze niczyje. Ono wciąż piasek na piasek uciera, miałkie podbiera i miałkie odrzuca, a tyle ważne, że czasem dokucza, szarpie spokojność, pod którą doskwiera, jak pod skorupą małży kropelki perłowe, pierwsza myśl, wzrastająca pod mięso surowe, z każdym bełkotem fali coraz głębiej.
0: Bryl, jak przewrotnie podkreślał, jego wiersze zawsze były mądrzejsze od niego. Przeczuwały bowiem, że na coś się w Polsce zanosi, powściągliwie i skrycie, ale jednak wieszcząc niechybny kres pewnej epoki. I to niepokojące przeczucie bardzo widoczne jest w utworach składających się na musical Kolęda Nocka z 1980 roku z mistrzowską muzyczną oprawą Wojciecha Trzcińskiego. Muzyczną konkluzją dzisiejszego spotkania niech więc będzie psalm jadących do pracy z tegoż musicalu w wykonaniu Krystyny Prońko.

0: Czytamy polskie książki i zapraszamy na Medium. To tytuł książki, którą napisała Joanna Dobkowska-Kubacka. Czyta Daria Kowalska.
1: Gdy przychodził Edward, zapalało się słońce. Helmut promieniał szczęściem, którego blask padał i na żonę. W trakcie wspólnych kolacji był wyjątkowo uprzejmy. Chwilami nawet serdeczny. Dopytywał się troskliwie, czy smakowało jej to, co zjadła, czy Ilza chciałaby dokładkę i co miałaby ochotę zjeść jutro. Jednocześnie uśmiechał się do Edwarda. Czy możesz podać mi sól? Ich ręce spotykały się przelotnie nad stołem. Ciągnęły

przystały do siebie jak gwóźdź do magnesu, jak deszcz do ziemi. Ilza widziała. Gdy Edward wychodził, słońce gasło. Helmut robił się ponury i uszczypliwy. Wyżywał się na Ilzydzie. Zupełnie jakby miał jej za złe, że ona mogła, a nawet powinna była zostać. Zaś kochanek, by pozorom stało się zadość, musiał iść. W szczególnie pochmurne dni Helmut zarzucał żonie, że nim pogardza, że się nim brzydzi. Ludzie gardzą takimi jak on. A Ilze zawsze idzie tam, gdzie stado. Nie przejawia żadnej niezależności w myśleniu. Nigdy nie przejawiała. I on to rozumie. Nie dba o to. Ilze może sobie nim gardzić, ile tylko chce. Nie zależy mu wcale na jej opinii. Ale wara od Edwarda. Edward jest o wiele, wiele lepszy niż taki mały, głupi śmieć jak Ilze. Edward jest doskonały. Najgorzej było, gdy gazety trąbiły o procesie angielskiego pisarza. Do niedawna jeszcze ulubieńca salonów, skazanego na 2 lata ciężkich robót w więzieniu za sodomię i demoralizację. Wtedy Helmut Bonusz, nieznany w szerokim świecie adwokat z Berlina, bał się. Przestał nawet chodzić do pracy, by lepiej pilnować Ilzy. Być pewnym, że nie zamieniła ani jednego podejrzanego słowa, na przykład z kucharką. Rozsądek podpowiadał, by przestać też widywać się z Edwardem, przynajmniej na jakiś czas, aż sprawa Wilda przycichnie. Jednak Helmut nie był w stanie podjąć takiej decyzji. Nie widzieć Edwarda. Nie potrafiłby tego znieść nawet przez 3 dni. Pocieszał się tylko, że Edward nie ma przecież tak koszmarnej rodziny jak Lord Alfred, kochanek Wilda. A to właśnie rodzina Alfreda była spiritus movens tego głośnego na cały cywilizowany świat skandalu i zniszczenia kariery literackiej geniusza. Siedząc w domu i nigdzie nie wychodząc, z wyjątkiem parku w niedzielę, Ilza popadała w coraz większe, nawet nie przygnębienie, odrętwienie. Nie chciało jej się nic czytać. Na szczęście Helmut przestał interesować się Ilzy edukacją, bo przecież nie miał już zamiaru zabierać jej do ludzi. Z coraz większym trudem przychodziły słowa, choć to bez znaczenia, bo i tak nie miała ich do kogo wypowiadać. Jednak z coraz większym trudem przychodziły też myśli. A przecież do tej pory one były jedynym towarzystwem i zajęciem Ilzydy. Powinny być cenne, mimo to przestały mieć znaczenie. Nic nie miało znaczenia. Teraz, nawet gdyby Helmut nie trzymał Ilzydy pod kluczem, nie wyszłaby z domu z własnej woli. Godzinami siedziała bezczynnie w fotelu. Przytyła. Helmut do swoich tyrad włączył spostrzeżenie, że nie ma wstrętniejszego stworzenia niż tłusta baba z wielkimi cycami, lecz nie mógł już Ilzy zranić. Nic ludzkiego nie sprawiało jej przykrości, bo ona sama była coraz mniej ludzka. Nie czuła zimna ani ciepła, głodu ani pragnienia. Mechanicznie jadła i piła, co jej podano, nie rozróżniając smaku. Sama z siebie niczego nie chciała i tak powinno być dobrze, a jednak nie było. Najmniejszy ruch kosztował wiele wysiłku. Wstając z fotela, za każdym razem musiała przełamywać coraz silniejszy opór. Helmut zauważył, jak daleko odpłynęła dopiero, gdy przestała spać, jeść i pić. Nie reagowała, jak nią szarpał. Oczy miała utkwione w jeden punkt. I Ilza czuje się zażenowana, gdy o tym sobie przypomni. Robiła pod siebie. W szpitalu leżała pod panieńskim nazwiskiem, bo Helmut nie pozwolił na narażenie własnego na taki wstyd. W jego rodzinie nigdy nie było chorób umysłowych. Lekarze stwierdzili, że Ilza cierpi na melancholię. Żółć zalała organizm. Trzeba oczyścić. Puszczano więc krew, przystawiając do skóry małe, czarne robaki. Ale wijące się pijawki powodowały, że Ilza tym bardziej nie mogła i nie chciała wrócić do świata. Usiłowano ją przywieźć do tego bólem. Oblewano lodowatą wodą, na wariatów ponoć najlepsza. Aplikowano elektrowstrząsy. Wtedy budziła się z krzykiem tylko po to, by za chwilę zapaść się jeszcze głębiej. Któregoś dnia jednak jej ciało zdecydowało, że nie zniesie więcej bólu. I Ilza wynurzyła się na powierzchnię, by powiedzieć o tym lekarzom. Ucieszeni sukcesem kuracji wypuścili ją ze szpitala i wysłali do sanatorium. Tam miała nauczyć się na nowo chodzić, rozmawiać, a także jeść. Bo schudła tak, że zrobił się z niej prawdziwy szkielet. W sanatorium były dni, gdy leżała utopiona w ciemności, bezmyślna i bezradna. Dręczona tępym bólem ciała i duszy, bez możliwości ucieczki. Jednak były też dni, w których świadomość wracała do niej, ale jakaś nowa, ostra, twarda. Ilzyda czuła ją jak klin wbijający się w oporne drewno, jak kolec wciskający się centymetr po centymetrze w mięso. Minęło kilkanaście miesięcy, nim Ilzyda pomyślała, że jednak może żyć, jeśli tylko uwolni się od matki i Helmuta. Helmut czasami ją odwiedzał. Raz nawet ze skruchą przyznał, że potraktował Ilzydę zanadto surowo. Zbyt mocno ukarał za moment niedyskrecji. Nie miał pojęcia, że to się tak skończy. Nie wrócę do Berlina.
Wtedy nie powiedziała tych słów głośno, ale jak już wyjechał, mówiła do siebie cały wieczór i całą noc. Nie wrócę do Berlina. Nigdy. Zebrała się na odwagę i wysłała list. Jest pewna, że gdyby wróciła, zachorowałaby znowu. Odpisał, że nie stać go na jej dłuższy pobyt w sanatorium. Te 2 lata już pochłonęły bajańskie sumy. W odpowiedzi Ilza zgodziła się w każdej chwili wyjechać z sanatorium. Ale nie do Berlina. Tylko gdzie? Jakie masz plany, Ilze? Jak poradzisz sobie sama? Poza tym odejście od męża wywoła skandal. Helmut ma prawo sprowadzić krnąbrną małżonkę.

nawet z pomocą policji. Ale ona może wnieść rozwód, prawda? Żona Wilda rozwiodła się. Poza tym, czy ktoś z berlińskiego towarzystwa naprawdę potrzebuje wiedzieć, że Ilzyda nie przebywa już w sanatorium? Czyż nie mogą utrzymać tego w tajemnicy?

0: Całkowicie zresztą przekonany, że wkrótce Ilze zjawi się na progu ich domu, z podkulonym ogonem, mądrzejsza o życiowe doświadczenia. Któregoś dnia spacerując po sanatoryjnym ogrodzie, Ilza natknęła się na inną kuracjuszkę. Ubrana jak z żurnala dziewczyna siedziała na ławce. Na odgłos kroków na żwirowej ścieżce podniosła głowę i powiedziała po francusku: mężczyznom nie można ufać. Po chwili zaskoczenia Ilza zgodziła się z nią w tym samym języku. Usiadła obok na ławce. Może los zesłał w końcu od dawna upragnioną przyjaciółkę i wysłuchała historii Eleonory. Zdradzona przez ukochanego, który ożenił się z lepszą partią, próbowała odebrać sobie życie. Pokojówka udaremniła zamiar w ostatniej chwili. Zaniepokojona rodzina wysłała Eleonorę do sanatorium, by odzyskała równowagę nerwową, nabrała dystansu, dosłownie i w przenośni. Dystans to jednak trudna sprawa, gdy ktoś zmasakrował twoją duszę. Ilzyda wyznała, że ona z kolei cierpi na melancholię. Z miłości? Cóż, owszem, przeżyła przecież w pewnym sensie zawód miłosny. Helmut zawiódł pokładane w nim nadzieje. Ona jako żona dotrzymywała zobowiązań. Była pokorna, posłuszna, niewymagająca. On jej starania wyrzucił w błoto, bo Ilzyda i tak nie mogła równać się z Edwardem. Powiedziała krótko, że mąż ma kogoś innego. Nowa znajoma gorąco współczuła kolejnej ofierze męskiej niestałości. Gdy dowiedziała się, że Ilza myśli o opuszczeniu niewiernego małżonka, tylko nie wie jak znaleźć pracę, zaproponowała, iż napisze do kuzynki, która w Szczecinie prowadzi pensję dla panien. Madame, przecież tak świetnie mówi po francusku. O, po włosku też. I po portugalsku? Angielsku? Niesamowite. Dużo podróżowałam z matką, wyjaśniła skromnie Ilza. Nie można dopuścić, by tak utalentowana kobieta marnowała się u boku męża, który jej nie docenia, powiedziała z ogniem w oczach Eleonora i obiecała, że jeszcze dziś napisze do Szczecina.
1: Jak pory roku Vivaldiego zmienia się światło w twoich oczach.

Był to Ryszard Rynkowski i piosenka Życie jest nowelą, dla wielu z Państwa rozpoznawalna czołówka serialu Klan, tak zwanej opery mydlanej. A teraz czas na cytat dnia. Jeżeli kochasz, czas zawsze znajdziesz, nie mając nawet ani jednej chwili. Tak powiedział Jan Twardowski. Jak wspomnieliśmy dzisiaj z Bogdanem, już niedługo, 11 czerwca, rozpoczną się kolejne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Szczególne, bo po raz pierwszy w trzech krajach, na dodatek również w Kanadzie, mistrzostwa, które będą trwały aż 39 dni i udział w nich będzie brało 48 drużyn. Z tej okazji otrzymaliśmy informację z Konsulatu Polskiego w Vancouver. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało poradnik kibica i ten poradnik będzie się znajdował na naszej stronie facebookowej, do której serdecznie Państwa zapraszam, jak również do tego, abyście pisali do nas na nasz adres e-mailowy nasze radio canada@gmail.com. Ja chciałabym tradycyjnie podziękować wszystkim moim wspaniałym kolegom, twórcom dzisiejszego wydania. Są to Nina i Andrzej Walni, Bogdan Kulik, Dorota i Krzysztof Barańscy, Kaja Sangster, Asia Barnecka-Parker, Daria Kowalska, Joanna Dobkowska-Kubacka, Piotr Rajski i Marek Domaracki. A ja w imieniu nas wszystkich dziękuję Państwu za uwagę. Życzę wspaniałego tygodnia, obfitego wydarzenia, jak słyszymy. No i cóż, zapraszam na ostatnią piosenkę, którą będzie piosenka Mieczysława Foga w Małym Kinie. I to właśnie z tej piosenki został wyciągnięty temat główny i czołówka do programów w Starym Kinie, o którym wspominałam tydzień temu z okazji niefortunnej śmierci założyciela, głównego prowadzącego, wspaniałego pana Stanisława Janickiego. Ja dziękuję za uwagę, życzę wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia za tydzień. Program opracowała i prowadziła Joanna Ciapka-Sangster. Dobranoc!

0: Hej, czy wy wiecie, że w Polsce 75% ludzi słucha codziennie radia?
1: Jak to radia? A co z telewizją?
2: Telewizja kłamie.
3: Radio lepsze. Można go słuchać wszędzie.
0: No właśnie, ja słucham w samochodzie.
2: A ja na spacerze.
1: A ja w wannie.
3: A czy znacie jakąś fajną radiostację?
4: Znamy!
1: Nadaję od 2 maja w każdą niedzielę o 6 po południu.
2: No coś ty.
0: Tak, słyszałam, że mają tam świetną muzykę.
3: I wywiady z interesującymi ludźmi.
1: Autorskie felietony.
2: Rozmowy o polityce, nauce, literaturze.
0: Wiadomości z kraju i ze świata z pierwszej ręki.
1: Jednym słowem, ciekawe radio dla każdego.
4: Nasze radio Kanada!
2: Grzesiek, mów.
1: Grzesiek.
5: Okay. CJSR.
2: Edmonton.
1: 88.5 FM.
0: Czekamy na was. Włączcie się.
3: I znajdźcie nas na Facebooku.